0: jeśli właśnie się obudziliście i czujecie się trochę jak bohaterowie Stranger Things, to wszystko okej, bo Kate Bush śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Kate nie śpi, wasi prowadzący poranni też. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry,
0: Piotr Jachim, dzień dobry. Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za kilka chwil zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: 11 dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 6. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Utrudnienia na kolei, to protestują maszyniści. Dziś mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ich pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Utrudnienia na kolei, na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Tak protestują maszyniści, domagając się poprawy bezpieczeństwa. Dziś trzeba się liczyć z opóźnieniami. Zrobimy wszystko, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby te wyjeżdżały jak z najmniejszym opóźnieniem.
1: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Dwa dni temu doszło do tragicznego wypadku. Pociąg uderzył w ciężarówkę. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. To nie jedyny dzisiaj protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze Związku NSZZ Solidarność.
3: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasi siatkarze pewnie wygrali swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali w Sofii 3-0 Portugalię i tym samym w 100% udźwignęli presję murowanego faworyta.
5: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, no zawsze ta nerwowość może się wkraść. Natomiast nam wydaje mi się, że to się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
1: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda. Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
6: Na dobry początek dnia Świdnica i plany jeszcze na ten rok. Do końca roku właśnie ma zostać ukończony projekt związany z budową 3 nowych tras rowerowych na terenie gminy. Jak pisze Świdnica24.pl, chodzi o 2-kilometrowy odcinek do Burkatowa, kilometrowy w kierunku Jagodnika i odcinek z Wiśniowej do granicy z gminą Żarów. Wszystkie łącznie za prawie 8 milionów złotych.

0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Tylko w granicach 9 stopni aktualnie na termometrach w Wałbrzychu, a będzie niewiele cieplej w ciągu dnia. 14 stopni maksymalnie możemy spodziewać się około południa i w godzinach popołudniowych ta temperatura też się utrzyma, wieczorem spadnie. Nie powinno padać, tak wynika z prognoz, choć pewnie nie można tego całkiem wykluczyć. Raczej nie liczyłabym też na przebłyski słońca. Weekend za to powinien być cieplejszy.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po szóstej wzniesiemy toast w stylu w górę serca, w górę ręce, cokolwiek byle w górę, gdyż dzisiaj mamy święto gór, proszę Państwa.
3: A potem też po szóstej wsłuchamy się w swoje organizmy i ustalimy, co do nas mówią, chociaż przed weekendem to mogą się wydobywać już po całym tygodniu pracy niezłe lamenty. Oj, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, teraz duet Pia Zadora i Jermaine Jackson, 4 po szóstej.

0: Na ze zdrowiem boje najlepsze radio Złote Przeboje, gdyż stoimy na straży nie tylko waszego dobrego samopoczucia, z całych sił dbamy też o wasze zdrowie. I teraz uwaga, mamy o poranku wiadomość właśnie w tym temacie.
1: Dla zdrowia naszego serca wszystko jest lepsze niż siedzenie, nawet spanie.
0: Moja ulubiona aktywność.
1: Nawet spanie jest lepsze od siedzenia. Tak zgodnie orzekli naukowcy z uniwersytetów w Londynie i w Sydney.
2: I teraz szok, wyjątkowo zgadzają się z nimi nawet politycy. Znów coraz częściej słychać w sejmowych kuluarach: wszystko byle nie siedzieć. I to nie była żadna kryptoreklama, proszę państwa. A teraz trochę cienko pośpiewamy w ramach treningu. Communards, don't leave me this way.

0: Piosenka z gatunku tych wyprzedzających wydarzenia, które nastąpią jakoś tak dzisiaj wieczorem, in the heat of the night, kiedy nadejdzie gorączka nocy, kiedy nadejdzie piątkowy melanż, albo nareszcie padniemy na kanapie i zaśniemy przedwcześnie. Każde rozwiązanie jest dobre. Ważne, żeby się działo tak jak w piosence Sandry. Jest piątek, to jest radio, złote przeboje na dzień dobry.
1: A po czym poznacie, że nadeszło ochłodzenie? Po tym, że wilki przestają polować na owieczki dla mięska, tylko zaczynają polować na owieczki dla wełny. A propos wilków, to bohemę wam za chwilę zagramy. Wilki w radiu, złote przeboje. Dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Czyta lektor AI.

0: obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Reklam.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Już za chwilę wręczymy Wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie tylko kiszki marsza grają, nie tylko brzuch burczy. Pewnie sami słyszeliście, jak nieraz eksperci mówią: słuchaj swojego organizmu, on tak do ciebie mówi.
2: Tak mówią.
1: No i od rana zastanawialiśmy się, co te nasze organizmy nam mówią. No to czas na podsumowanie.
3: Moje ciało mówi, że przy piątku by poleżało, ale niestety dopiero chwilę, po 15 może.
4: Mój organizm podpowiada mi: nie słuchaj szefa, bo i tak ci nie da podwyżki.
5: Oj, mój organizm mówi mi dużo rzeczy, ale co do pracy, to mówi: nigdy tam nie idź.
6: Mój organizm mówi: wstań wreszcie, wypij tą poranną kawę.
7: Mój organizm codziennie rano mówi do mnie: weźmy się razem, to szybciej zrobisz.
8: Jak wstaję rano, to mój organizm mówi: wstawaj młody, a ja z uśmiechem, brzeszko, podrywam się do momentu, kiedy słyszę trzask wstawa.
2: Na trzask w stawach najlepsza złota kawa porannego programu i właśnie kawę wysyłamy za ten ostatni głos wewnętrzny, głos płynący z wnętrza organizmu słuchacza. Dziękujemy za wszystkie telefony, a po weekendzie zastanowimy się, jak robić, żeby się nie narobić i żeby się za szybko nie wypalić.

0: czy wiecie, że za koncert na legendarnym Woodstocku w roku 1969 Carlos Santana zgarnął całe $750?
1: $750.
0: Dużo kasiory. Tak było, tak to było. Byli tacy, co zarobili nawet mniej. Santana w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek.
2: My mamy dla was w prezencie zupełnie bardzo fajny kawałek, który nie kosztuje nic, za to sprawi, że poczujecie, że to naprawdę jest piątek. Don't talk, just kiss, czyli nie gadaj, tylko całuj. Right Said Fred pojawi się już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Wałbrzyskim ZUK szykuje dodatkowe autobusy, które będą nas odwozić po dniach Wałbrzycha. Kursować będą na Podzamcze przez Stary Zdrój i Piaskową Górę, a także przez Biały Kamień i Szczawno Zdrój. Będą też nocne kursy na Podgórze i Sobięcin. Warto rozważyć komunikację miejską, wybierając się do Starej Kopalni.
17: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Czyja kosa pierwsza, tego miedza szersza, tak mówi stare polskie przysłowie, a my mówimy, mili państwo, że to już historia.
1: Pamiętacie filmy Sami Swoi?
0: No,
1: cała historia zaczęła się od kłótni o miedzę, czyli tak, pasek ziemi niczyjej między polami. No i jak się okazało, współcześnie miedze znikają z krajobrazu polskiej wsi.
0: Oj, ale nie, spokojnie, kochani, naprawdę nic się nie dzieje. Bez problemu znajdziemy inny pretekst, żeby się pokłócić. Dziękujemy za uwagę, pięknie gramy, ula la la la la la, ale się będzie działo. Aleksja w radiu Złote Przeboje.

0: la, piątello nam wjechało. Aleksja w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za niespełna 5 minut dziewiąta, a my mamy dla was porcję najnowszych i najświeższych wiadomości Radia Złote Przeboje i frytki do tego, chciałoby się dodać, jak w reklamie sprzed lat, ale czy aby na pewno te frytki?
1: No, ziemniak może wkrótce trafić na listę towarów luksusowych.
0: Co?
1: Brzmi jak żart, ale niestety taka prawda. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o dziewiątej.
2: Radio Złote Przeboje.

0: wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, zakłady optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Piątek 11 września w kalendarzu, na zegarach punktualnie 9. Zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Od świtu kłopoty pasażerów na kolei, sporo pociągów ma opóźnienia. Ziemniaki mogą stać się towarem luksusowym, powodem susza. Podkarpacie kusi turystów czekiem, 300 zł na pobyt. Jeśli nie musicie, nie jedźcie dzisiaj pociągiem. Od północy protestują maszyniści. Pociągi mają opóźnienia, bo przez każdy przejazd kolejowy jadą z prędkością 20 km na godzinę. Tak maszyniści chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa po ostatniej fali wypadków właśnie na przejazdach. Przez opóźnienia na dworcach od rana nie brakuje zaniepokojonych pasażerów.
3: To jest strata 2 minut na każdym przejeździe. Czyli do Krakowa nie wiem, ile przejazdów jest. Ostrzegali, że nawet 6 godzin może być opóźnienia.
4: Ruletka. Dosłownie. Obawiam się, że jak pierwsze się zacznie opóźniać, to wszystkie już dalej też.
5: Czyli wsiada pan do pociągu, ale kiedy pan wysiądzie, to pan nie wie.
3: Nie wiem.
2: Protest maszynistów ma trwać do południa, ale utrudnienia i opóźnienia pociągów z pewnością potrwają do końca dnia. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech, podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
6: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
2: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe. Druga w październiku. Szczegóły znajdziecie na stronie Czek Podkarpackie Travel. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają ponad 2-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 100 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie. A Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: Do Polski płynie chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Dziś od 14 stopni w Krakowie, 17 we Wrocławiu i Gdańsku, 18 w Warszawie, do 20 stopni w Szczecinie. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać.
0: Radio Złote Przeboje, 91,8 FM.
1: Dzień dobry, to jest ten moment tygodnia, kiedy wasi prowadzący z porannego programu chwytają się za ręce i odliczają po prostu 3, 2, 1.
8: Za chwilę weekend, a my gramy na ostatnie godziny w pracy. Absolutnie największe przeboje lat 80. i 90. Teraz będzie Living on a Prayer i Bon Jovi i od razu nie chce się pracować. Prawda? 4 po 9.

0: No nie uwierzycie, ale ten pan, czyli Tom Jones, który ma się całkiem dobrze w pięknym wieku 86 lat aktualnie, jakiś czas temu kumplował się z Elvisem Presleyem, poznali się w Las Vegas, tam grywali koncerty, no i całkiem sporo honorariów przepuszczali w kasynach. My do kasyna oczywiście nie chodzimy, ale tyle samo dzisiaj w dyskontach przekulamy. Hurra! Kto nam zabroni? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piątkowy poranek, taki już trochę rozkręcony ten poranek wam mówimy. No i z tego miejsca chcemy pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas gdzieś tam w Jackowie, w Milwaukee, w Londynie, w tych wszystkich polskich skupiskach. Zagramy dla was teraz piosenkę z repertuaru artystki pod pseudonimem September, czyli w dziecień, jak mówią Polacy za granicą. W dziecień w Radiu Złote Przeboje gramy Looking for Love.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.

0: Janusz Janina Iwański, no, wyprzedził tym kawałkiem swoje czasy, wyprzedził. Bywało nielekko w latach 90., ale wielkie podzielenie, takie jak dzisiaj, to jednak w naszym kraju nad Wisłą wtedy nie występowało. A my złotymi przebojami łączymy pokolenia i przekonania i jednym głosem zgodnym krzyczymy: Piątunio!
1: Nie tylko łączymy pokolenia, ale też tymi najfajniejszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. przybliżamy się do weekendu. Weekend już za 3, 2, 1 i właśnie teraz, z lat 80. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Gramy, gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
10: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Bellini w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Samba, Zizianeiro i tanecznym krokiem, razem z futryną, razem z drzwiami, rozlewając po drodze resztki porannej kawy, wsuniemy w kierunku piątku i dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy my, czyli poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr
0: bardzo.
1: Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy, a przy mikrofonie witamy ten głos cudowny i niepowtarzalny. Gosia Kościeliak.
2: Dziękuję bardzo, Florku, za twoje dżentelmeńskie przedstawienie osoby mej. Za 10 minut będzie godzina 10, a teraz dla was Eddie Crunch.

0: chłopcy z Placu Broni i przepiękna i ukochana przez nas ballada o Eli. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
2: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Wałbrzycha.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Część pociągów jest opóźniona, także na Dolnym Śląsku maszyniści w całej Polsce zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. To protest w reakcji na środową katastrofę koło Przysuchy, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W Wałbrzychu aktualnie bez większych opóźnień, ale sytuacja może ulegać zmianie.
5: Jeżeli ktoś dziś zrezygnuje z podróży pociągiem PKP Intercity, będzie mógł zwrócić bilet bez potrącania odstępnego, czyli odzyska wszystkie środki.
4: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Na drogach policja przygląda się dziś przede wszystkim motocyklistom i innym użytkownikom jednośladów. W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim trwa akcja pod nazwą Jednoślad. Policjanci kontrolują prędkość, sposób wykonywania manewrów, stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów. Na koniec zachęta do korzystania z autobusów i to nie w związku z protestem maszynistów, a dniami Wałbrzycha, które przed nami. Dodatkowe przewozy specjalne planowane są dziś, jutro i w niedzielę, późnym wieczorem i w nocy w kierunku Podzamcza, Podgórza i Sobięcina. A kolejne wieści z regionu u nas za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
4: Lokalne przejaśnienia od czasu do czasu, ale to chmury w przewadze dzisiaj nad Wałbrzychem, Świdnicą i regionem. Tak ma być również w drugiej połowie dnia. To wszystko przy temperaturze maksymalnej, która może sięgnąć 15 stopni około godziny 14. Odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Weekend powinien być cieplejszy. Jutro w regionie w granicach 18 stopni, w niedzielę może być więcej i można też liczyć w weekend na więcej przebłysków słońca.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
6: I jak co tydzień o tej porze, piątkowe przedpołudnie zaczynamy z szerokim uśmiechem na ustach. Kochamy każdy dzień. Ale piątek jakoś tak, nawet jak pochmurny, to jednak słoneczny i dlatego przed nami...
7: Radio Złote Przeboje!
6: Sunny! Słonecznie, pięknie, Bonnie M. I razem z nimi możemy sobie śpiewać o tym, że czujemy się słonecznie, choćby w myślach.

0: delikatnie mówiąc, bo strajk na kolei tworzy nie tylko ogromne opóźnienia tamże, ale i wiadomo zwiększone korki z powodu tego, że wiele osób chcąc, nie chcąc przesiada się dzisiaj w samochody, ale dziś nie będziemy tego rozwlekać, wręcz przeciwnie. Odwrócimy naszą uwagę od tego, ciesząc się, że jest piątek, w związku z tym, że 40% Polaków, tylko 40% Polaków wychodzi z pracy przed czasem, 35% robi to raz w miesiącu lub rzadziej, a jeśli już polscy pracownicy wychodzą wcześniej, to nie jest to więcej niż 10 minut. To są oczywiście uśrednione dane, ale zobaczcie, właściwie posłuchajcie, jak ciekawe. W związku z tym zastanawiamy się, jakie są wasze sposoby na to, aby w piątek urwać się wcześniej z pracy. Macie jakieś? 2244 i 3 0 za najciekawszy oddam fioletowy, kultowy, porcelanowy kubek Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. I jeszcze raz telefon powtórzę. 2244 i 3 0.
1: Robota nie zając.

0: ta promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Citroen.
17: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

Gra od 16 roku życia. I to nie chodzi o żadne instrumenty, chodzi o to, że gra w filmach, gra przed kamerą. No i dzisiaj są to raczej role matek albo babć, ale zawsze dam. Widzowie postrzegają ją jako piękną, ale wyniosłą i tajemniczą. A Catherine Deneuve prywatnie, jak sama o sobie mówi, jest wesoła, radosna, figlarna, zabawna, czego nigdy nie wykorzystano w rolach, które grała w filmach, prawda? A kiedy Malcolm McLaren namawiał ją, długo, oj, naprawdę długo, to była cała historia na nagranie z nim piosenki, bo słyszał ją tam, właśnie ją, uszami wyobraźni, no to była do tego, no, niezmiernie uparta i upierała się i opierała się całą swoją silną osobowością, bo tego właśnie nie lubi. Otóż nie lubi śpiewać i koniec. W końcu jednak się udało, ale tylko jeśli chodzi o melorecytację. Jak wiemy, ta melorecytacja Catherine Deneuve w tym wielkim przeboju Paris, Paris, nie, no nie da się tego opisać. To po prostu trzeba po raz 2387 usłyszeć w radiu Złote Przeboje, teraz przed nami.

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
12: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Reklama. Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.

0: Dzisiaj piątek i gawędzimy sobie w związku z tym, że robota nie zający, o sposobach na to, żeby się, wiecie, po cichu w piątek urwać wcześniej z pracy. I Dorota napisała tak: u nas w biurze w każdy piątek nikt nawet nie potrzebuje pretekstu. Potwierdzam, biuro jest całkowicie opustoszałe w piątki już około godziny 15. I bardzo dobrze, albo nie. W każdym razie dzwonicie.
1: Nie muszę za dużo kombinować, żeby się urwać z pracy, bo to robi za mnie pogoda. Pada deszcz, przychodzi nasz pracodawca, panowie, jedziemy do domu i już mamy weekend.
0: Piękne wykorzystanie warunków meteorologicznych. Właściwie można byłoby powiedzieć, że to jest taka symbioza chmur z pracownikiem. Nasz adres robota@złoteprzeboje.pl 22443 za najciekawszy telefon albo mail oddam fioletowy. Kultowy porcelanowy kubek Radia Złote Przeboje po 12.

0: tylko ja. Za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzimy sobie też prognozę pogody. Troszkę jesienną. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, zakłady optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
4: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
5: Wiadomości z Wałbrzycha.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Uwaga na opóźnienia w ruchu pociągów. W Wałbrzychu i Świdnicy są kilkuminutowe, ale jeśli planujecie dalszą podróż, mogą być bardziej dotkliwe.
7: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
6: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Jeszcze godzinę trwać ma protest maszynistów. Pociągi zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Wałbrzyski Szpital Sokołowskiego ma już za sobą uroczyste otwarcie zmodernizowanego Centrum Radioterapii. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy do placówki trafił sprzęt za niemal 30 milionów złotych, pozwalający skrócić wykonywanie niektórych procedur nawet sześciokrotnie. Jest m.in. nowy tomograf. Na koniec setna rocznica utworzenia stanowiska dzielnicowego w strukturach policji, którą możemy świętować razem z wałbrzyskimi dzielnicowymi. Jutro od 11 do 14 festyn na skwerze przed drugim komisariatem policji. Za godzinę znów się słyszymy. Przypomnę Wam jeszcze o dzisiejszej akcji drogówki.
5: Radio Złote Przeboje.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Pogoda w Wałbrzychu.
6: 14, może 15 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj. Dla Wałbrzycha do godziny 15 mniej więcej utrzyma się w takich granicach. Wieczór ma być chłodniejszy, a w nocy będzie w regionie wałbrzyskim 10 stopni. Jutro już cieplej, jest szansa na 18 stopni w Wałbrzychu i jest też szansa na sporo słonecznych chwil właśnie jutro. W niedzielę zachmurzenie może łagodnie rosnąć, ale też będzie ciepło.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Nasze piękne, piątkowe, wrześniowe przedpołudnie, 11:02 i to Radio Złote Przeboje, największy przebój lat 80. i 90. przed nami. Wielki przebój, który mam nadzieję wszyscy słuchacze Radio Złote Przeboje znają na pamięć.
9: Radio Złote Przeboje.
4: Co do słowa. I co, miałam rację, prawda? Gosia Kościelniak, zapraszam.

wielki międzynarodowy sukces w erze punkowej nowej fali, końcówka lat 70. i początek lat 80. No i potem właśnie w 86 roku grupa się rozpadła, po czym powrócili na scenę po ponad 30 latach, wydając w 2020 roku album Citizens of Boomtown. Radio Złote Przeboje. I don't like Mondays.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.

O 14, a może nawet o 13, większość z nas wolałaby rozpoczynać weekendy tak szybko, jak to tylko możliwe. I niektórym się udaje. Ta moda z zachodu, żeby w piątki kończyć o kilka godzin wcześniej pracę, coraz częściej pojawia się też nad Wisłą. Wielu z nas i tak uważa, że piątek jest już właściwie oczekiwaniem na weekend, przez co tempo i wydajność naszej pracy spadają. Była taka duża akcja, uwolnić piątek! A jej zwolennicy nie chcieli realnego skrócenia tygodnia pracy, tylko przesunięcia kilku godzin na inne dni tygodnia, na przykład na poniedziałek. Prawo tego nie zabrania, no a w piątek wcześniej wyjść. Ale wiecie co? Ta akcja była 11 lat temu i na razie się nie udało. No chyba, że w pojedynczych miejscach pracy. Robota nie zając, tak się dzisiaj zastanawiamy, jakie macie sposoby na to, żeby wyjść wcześniej, urwać się w piątek wcześniej z pracy. Jacek z Wadowic napisał tak: ja mam dobry sposób na wcześniejsze wyjście z domu, na wcześniejsze wyjście z pracy. Nikt z tym nie dyskutuje. Awaria, ostatnio rura mi w łazience pękła, a to kominiarz musi pilnie przyjść o 14 w piątek, a to pies zjadł skarpetkę. No, nieszczęścia chodzą po ludziach. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję, napisał Jacek. Dziękuję i ściskam, tylko podejrzanie, te awarie się w piątek zdarzają. 2244 30. Czekamy, jeśli macie coś do dodania.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Reklama. We'll be right back.

grupa jednego przeboju, tak się mówi o takich właśnie zespołach, One Hit Wonder, z taką troszkę pogardliwością, że tylko jeden hit udało im się stworzyć, ale jaki? No to każdemu zespołowi, no może nie każdemu, ale wielu życzę, żeby mieli taki właśnie hit. Funky Town, wydany w 1980 roku, ten utwór dotarł do pierwszego miejsca na prestiżowej liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, na szczyty notowań w wielu krajach na całym świecie i się sprzedał w nakładzie przekraczającym, no trudno to sobie wyobrazić, 35 milionów egzemplarzy. To naprawdę sporo. Radio Złote Przeboje, za 7 minut będzie południe, a teraz Funky Town.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama. Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.
9: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Wałbrzycha.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dobiega właśnie końca protest maszynistów powodujący opóźnienia w ruchu pociągów również na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o Wałbrzych i Świdnicę, utrudnienia nie były znaczące. Wtórnych opóźnień w regionie możemy spodziewać się aż do wieczora. Przez cały dzień trwa także policyjna akcja Jednoślad. W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim kontrole dotyczą przede wszystkim motocyklistów, motorowerzystów i innych użytkowników jednośladów. Dzisiejszy wieczór w Wałbrzychu to także święto miasta w pełni. Jest apel, by do Starej Kopalni wyruszać komunikacją miejską. Za nami tymczasem prawie 2 tygodnie szkoły i są już turystyczne podsumowania wakacji.
12: 7% dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, blisko 60% turystów.
11: Mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei na Dolny Śląsk, według wstępnych szacunków, przyjechało w te wakacje ponad 2 300 000 odwiedzających.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
11: Popołudnie z przewagą chmur nad regionem wałbrzyskim i temperaturą maksymalną w granicach 14 stopni, może 15 do godziny 15. Tak można streścić dzisiejsze prognozy. W nocy będzie oczywiście chłodniej, ale jutro już ma się znów ocieplić i będzie na pewno cieplej niż dzisiaj. Możemy spodziewać się 18 stopni w regionie wałbrzyskim. Jest szansa, że wyższa temperatura czeka nas w niedzielę. Jutro też sporo słonecznych chwil.
10: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
13: A jak energicznie i pięknie zaczniemy to popołudnie piątkowe. A jak miło się mówi piątkowe popołudnie, bo już 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, to Radio Złote Przeboje, a energicznie zaśpiewa teraz Elton John.

25 nagród Grammy. To jest niemal niemożliwe, a jednak łącznie zgromadził właśnie tyle, co czyni go rekordzistą wśród solistów, wokalistów płci męskiej. Do tego jeszcze dochodzi Grammy za całokształt pracy artystycznej. Jest też jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, bo jego płyty rozeszły się w łącznym nakładzie. To też jest niewyobrażalne. 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. No i jeszcze ten Oscar w roku 84 za najlepszą piosenkę oryginalną. Za I Just Called to Say I Love You. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
10: Stokrotka.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota nie zająć.
1: Właśnie i dzisiaj gawędziliśmy sobie o tak zwanych krótszych piątkach. Czy udaje się wam wyjść wcześniej w piątek z pracy? Jakim sposobem? Krótsze piątki by się idealnie sprawdziły, gdyby pracownicy potrafili sprężyć się i wykonywać swoje zadania wcześniej, bez niepotrzebnego przesiadywania w pracy. Tak mówią psychologowie. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi, żeby wykonać więcej pracy w krótszym czasie i zrezygnować choćby z przerw na kolejną kawę czy przeglądanie wiadomo czego i scrollowanie. Zdaniem psychologa na krótszy piątek mogą pozwolić sobie przede wszystkim osoby, które same zarządzają swoim czasem, jak na przykład handlowcy i inni. Mogą ułożyć swój plan tygodnia tak, żeby wykonać więcej pracy w pierwszej jego części i skrócić piątek. Karol do nas napisał tak, adres robota@złoteprzeboje.pl. Mam o tyle dobrze, że mam dwójkę dzieciaków. Jeden w przedszkolu, drugi w szkole i nie wiem, czy mam pecha, czy szczęście, ale przypadkowo zawsze w piątek w okolicach godziny 14.30, między 14.30 a 15.00 ktoś z tych placówek dzwoni do mnie, aby odebrać dziecko. Przypadek? No chyba nie. Ja myślę, że pracownicy przedszkola i szkoły też chcą iść do domu. Pozdrawiamy od Radia Złote Przeboje. Przesyłamy dla ciebie kubek Radia Złote Przeboje. I życzymy pięknego, piątkowego popołudnia.

0: Teraz w Auchan wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.

0: Centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Reklama.

A przed nami ulubienice Pitbulla, no i milionów na całym świecie, która unika kofeiny i przetworzonej żywności. J.Lo, Jennifer Lopez na śniadanie pije koktajl czekoladowy, a jej typowy lunch to łosoś i sałatka. Wszystko o niej wiemy, nie wiem czy to prawda, ale tak opowiada w wywiadach. Ulubione warzywa Jennifer Lopez to brokuły, cukinia i papryka. Gwiazda lubi także kurczaka, zwłaszcza po portorykańsku. No i pije przynajmniej 7 szklanek wody dziennie, w tym jedną z cytryną każdego ranka. Bądź jak J.Lo, Jennifer Lopez teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: No dobrze, już za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego, z naszego kraju, nie miasta tym razem, i z Polski, i ze świata.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
6: Po proteście maszynistów opóźnienia pociągów będą odczuwalne po południu. Drożej na A2, cały płatny odcinek kosztuje 123 zł. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów. Dorota Werdycka, dzień dobry. Protest maszynistów się skończył, ale utrudnienia na kolei jeszcze są odczuwalne. Około 240 pociągów może mieć opóźnienia. Część została odwołana na fragmentach tras. Po godzinie 10 według obliczeń pociągi miały łącznie opóźnienie o 13 tysięcy minut, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
7: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
6: Kolejarze protestowali, bo domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a protest to reakcja na niedawny wypadek koło Przysuchy na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało ciężko rannych. Ciężarówka wjechała w pociąg na przejeździe kolejowym. A to kolejny dziś protest. Przed warszawską siedzibą Orlenu zebrali się pracownicy kopalni soli Solina z Inowrocławia. Obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie i w perspektywie dekady o swoje miejsce pracy. Żądają długofalowego planu dla kopalni i całego kompleksu zakładów, a część z nich od pół roku prowadzi rotacyjną głodówkę w obronie kopalni.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Znowu drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł, bo na każdej z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż jeszcze przed 6 rano. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Jest to ostrzeżenie głównego inspektora sanitarnego dotyczące partii herbaty ziołowej. W próbkach herbaty z pokrzywy wyprodukowanej przez Herbapol inspektorzy stwierdzili przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia. Dokładny numer zanieczyszczonej partii znajdziecie na stronie głównego inspektoratu sanitarnego. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i dostało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, a także dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Tu maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników zdało niecałe 80%.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i dostało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, a także dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Tu maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników zdało niecałe 80%.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj małe zachmurzenie, na południu spore i tam może padać od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. 13 stopni w Małopolsce, 18 w Warszawie, do 20 na zachodzie.

punktem wielu indyjskich wesel jest wielki przebój czyj? Bryana Adamsa. Kto by pomyślał? Pewnie byśmy nie zgadli, gdyby nie ten fakt. Summer of 69 Bryana Adamsa jest naprawdę absolutnie stałym punktem na weselach w Indiach. Sporo osób twierdzi też, że teksty piosenek Bryana Adamsa były jednymi z pierwszych angielskich zwrotów, jakich się nauczyli. W Indiach Bryan Adams sprzedał więcej płyt niż sprzedało się wiele albumów największych gwiazd Bollywood. Po raz pierwszy Bryan Adams odwiedził Indie w 1994 roku i od tamtej pory koncertował tam jeszcze kilkukrotnie. Jest niezwykle popularny, ale w Polsce też go kochamy. I teraz chmurka numer 9, Cloud Number 9, czyli siódme niebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego. Dla mnie.

fanki mdlały. A członkowie zespołu zapewniali je, że nigdy nie złamią im serca. Oczywiście tym samym łamali im serce. Dorastające dziewczyny umawiały się między sobą i kłóciły się, którego z nich kochają najbardziej. A pierwszy koncert zagrali w Oceanarium w Orlando, na Florydzie. I to był maj 1993 roku. Który był najpiękniejszy? Który miał najbardziej proste nogi? A który śpiewał najwspanialej? No o to właśnie kłóciły się dziewczyny. A chodzi o zespół Backstreet Boys. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
24: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.

0: Mamma mia, zielona pietruszka, dlatego że teraz karamba. Na moje pożegnanie z wami karamba będzie właśnie mamma mia.
1: Proszę bardzo, a tę mamę mię tak. I tę abbę to już ja wam gram, Jerzy Telesiński. No pięknie będzie wyglądać piątkowe popołudnie. Dlaczego? No to się proszę się przekonać.
0: Kasza mamma.

0: A Kind of Magic i Queen w Radiu Złote Przeboje, w którym w piątek, a jakże, mamy dla was również tylko sprawdzone wiadomości. Już za chwilę wiadomości o 14:00 i Dorota Wardecka.
1: Sprawdzimy, jaka jest sytuacja na torach po 12-godzinnym proteście maszynistów.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
2: Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
13: 11 września, piątek. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
14: Opóźnienia na torach po 12-godzinnym proteście. Mija 25 lat od zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku. Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejsce przyjechał Jarosław Kaczyński. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. To nie był strajk, tylko wykorzystanie zapisów kodeksu pracy, mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, dziękując pasażerom za wyrozumiałość, a maszynistom za udział.
15: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
14: Ja tak mówią pasażerowie.
16: 32 minuty, tak. Więc nie ma dramatu. Spodziewałyśmy się, że będzie gorzej.
17: Trzeba coś robić, a czy to będzie skuteczne, to zobaczymy. Czy to kierowcy zrozumieją?
14: Premier zapowiedział też zaostrzenie przepisów, a opóźnienia pociągów mogą być dziś jeszcze odczuwalne przez najbliższe godziny.
18: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Dziś mija 25 lat od zamachu na World Trade Center i Pentagon w Nowym Jorku. Za pół godziny rozpocznie się ceremonia upamiętniająca ofiary.
19: To nadal szok. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich. 11 września byłem w tej okolicy. Kiedy wieże zaczęły się zapadać, wszyscy ludzie zaczęli uciekać.
14: W zamachu zginęło blisko 3000 osób. Wracamy do kraju. Jarosław Kaczyński przyjechał przed siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli instytucji powołanej w czasach rządów PiSu. Od rana trwa tu protest w związku ze zmianą władz uczelni, według PiSu niezgodną z prawem.
20: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
14: I tak mówi prezes PiSu, który przekonuje, że przyjechał tu z interwencją poselską. Koalicja Obywatelska odpowiada, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
21: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
14: A od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj pochmurno i chłodno, od 12 stopni na południu, przez 17 w centrum, do 19 na zachodzie. W południowej Polsce dzisiaj przydadzą się parasole. Niby do Krakowa, a nie do Krakowa jednak. Wybierzemy się dzisiaj z Piotrem Jaworskim. Za chwilę program Rusz się, a teraz ruszamy się z grupą ATC. Jerzy Telesiński, witam. Dzień dobry, piątek.

Wrócił już do pełnej sprawności i codziennych zajęć, ale lekarze zalecili przełożenie obecnej trasy koncertowej. Tak o stanie zdrowia Roda Stewarta poinformowała Penny Lancaster, żona muzyka. Rod Stewart przeszedł operację wstawienia stentu, no ale na szczęście ma się coraz lepiej. Za chwilę ruszamy na wycieczkę w okolice Krakowa. Ścibożyce, gmina Trzyciąż. Za moment, a teraz Natalia Kukulska. Powtarzamy. Ścibożyce, gmina Trzyciąż.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
24: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz pakujemy się na wycieczkę, na którą zabiera nas Piotrek Jaworski. I to gdzie?
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Pośpiech jest poniżający, tak mówią w Krakowie, dlatego w weekend mało kto zdąży tam wystawić nos poza rynek i planty i niewielu zna miejsce, w które dzisiaj ruszamy. Źródło Jordan w dolinie rzeki Dłubni leży raptem 35 km na północ od centrum grodu Kraka, w Ściborzycach w gminie Trzyciąż.
3: Chrząszcz Rzewoszyce, powiat Łękołody.
2: Ale proszę nie siać dezinformacji. Ściborzyce, gmina Trzyciąż. To tam z głębi wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej wybija woda w kolorze tej ze słynnych jezior plitwickich albo oceanu na Malediwach. Jest turkusowo-lazurowa, tylko ciut chłodniejsza. Raptem 9-10 stopni, za to o każdej porze dnia i roku. Dlatego dawniej okoliczni mieszkańcy traktowali źródło jak lodówkę i na umieszczonym na dnie stelażu przechowywali zimnolubne produkty.
4: Mięsny jesz, ty go zjesz.
2: Do źródła Jordan prowadzi z parkingu ocieniona starymi drzewami ścieżka, a na miejscu oczywiście czeka legenda. Głosi ona, że źródło nie posiada dna i że pochłonęło kiedyś karoce razem z końmi. Nikt tu co prawda nie wspomina o żadnej nadobnej księżniczce w podróży. Kilka koni to też nie 200 kucy w turbodieslu, ale fury i tak żal.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Pogrzej się na parę chwil.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.

Cieszę się tym, co jest teraz i staram się żyć tak, żeby niczego nie żałować, powiedział ostatnio Robert Gawliński. Bardzo dobrze powiedział i przed weekendem proszę sobie wziąć te słowa do serca. Słuchając Tiny Turner w piątkowym Radiu Złote Przeboje.

Największe przeboje lat 80. i 90. doskonałe do samochodu i do samochodu również się polecają, a mówię o tym dlatego, że czekają nas kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Było drogo, a będzie jeszcze drożej, a o szczegółach powiemy wam w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, zakłady optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 11 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
6: Przeszukanie w sprawie zonta krypto u byłego funkcjonariusza CBA. Rząd zapowiada zmianę przepisów po wypadku na torach. Protest przed Orlenem to pracownicy kopalni Solino. A na początek kolejne doniesienia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Służby przeprowadziły przeszukania na terenie Wrocławia. Zabezpieczyły sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H., który jest byłym funkcjonariuszem Centralnej Agencji Bezpieczeństwa. Te informacje przekazał minister sprawiedliwości. Intensywne prace w sprawie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zapowiada minister infrastruktury. O pierwszym pakiecie zmian w przepisach mówi dziś po proteście maszynistów. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
7: Minister Klimczak wyjaśniał, że chodzi m.in. o możliwość utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy zapalone jest czerwone światło. Mówił też o inwestycjach. Szef resortu infrastruktury przypomniał też o trwających pracach nad ustawą fotoradarową. Pomysł polega na automatycznych karach dla kierowców, którzy niezgodnie z przepisami wjeżdżają na tory.
6: A w dniu, w którym protestowali maszyniści, mamy kolejne doniesienia o sytuacji właśnie na przejeździe kolejowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Łodzi miejskie autobus pełen pasażerów utknął na przejeździe kolejowym pod opuszczającym się szlabanem. Stało się to wczoraj. Sprawę wyjaśnia policja. Pracownicy kopalni soli Solino w Inowrocławiu przyszli protestować przed siedzibą Orlenu w Warszawie. Obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie.
8: Dzisiaj ja mogę mówić, my bronimy właściciela przed nim samym. To jest cały problem. Związek zawodowy zajmuje się sprawami, które się powinni zajmować panowie, którzy są w tych budynkach.
6: Na demonstracji przed Orlenem pojawili się też Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek z PiSu, do czego wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Za 50-kilometrowy odcinek trzeba zapłacić o złotówkę więcej, czyli 41 zł. Dla kierowców to odczuwalna różnica.
9: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
10: Jest droga, jest droga. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
6: A za pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem trzeba teraz zapłacić 123 zł. To kolejny rekord poziomu wody w Wiśle, jeszcze niższy niż dwa dni temu. To 94 cm na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary. To najniższy stan od 2017 roku, od początku pomiarów na tej stacji.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To będzie wyjątkowy weekend w Wałbrzychu. Dni Wałbrzycha przed nami i wiele gwiazd, które pojawią się i wystąpią w starej kopalni, a czekamy z największą chyba niecierpliwością na niedzielny koncert Various Monks z Kasią Stankiewicz. W niedzielę ten fantastyczny występ rozpocznie się kwadrans przed 19. Zresztą już od dzisiaj stara kopalnia zamienia się w tętniące życiem centrum rozrywki dla całych rodzin. Przez cały weekend na miejscu będzie działać strefa rodzinna, pełna zabawy i aktywności, strefa gastro i wesołe miasteczko, gdzie też można poszukać wrażeń. Dzisiaj piątek, a więc wrażeń i nowości możemy też poszukać w kinach. Na dużym ekranie od dzisiaj 100 dni Misja Zeus, czyli kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. W obsadzie m.in. Tomasz Kot i Cezary Pazura, ale też znani młodzieży Bartek Laskowski i Hania Puchalska. Film można zobaczyć w wałbrzyskim Cinema City i w świdnickim Multikinie.
11: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Pogoda.
5: Sporo chmur, a w ciągu dnia będzie ich jeszcze przybywać. W południowej połowie kraju deszcz, a na termometrach od 12 stopni. Na południu przez 17, w centrum do 19 na zachodzie Polski. Ależ to będzie spotkanie, co to będzie za rozmowa. Marzena Rogalska za chwilę powie nam, kogo będzie gościć jutro na naszej antenie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Mieli na składzie tylko jednego prawdziwego surfera, Beach Boys. Mimo że popularyzowali kulturę plażowego stylu życia, to wyłącznie Dennis Wilson uprawiał surfing. Jako dziecko uczęszczała do sportowej podstawówki, grała w piłkę ręczną Anita Lipnicka. Jak

0: programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości, testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Porsche 46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Zium! Proszę Państwa, dopiero witaliśmy się w poniedziałek, a tu już piątek.
1: Myślałam, że ja pierwsza zacznę, bo we mnie jest seks, co pali i niszczy tysiące już serc, wypalił do zgliszczy.
0: A czemu jutro śpiewamy te piosenki?
1: Ja jutro zażądam, żeby Maria Dębska mi to zaśpiewała.
0: Jezu, ona do Ciebie przychodzi do radia, będziecie siedzieć, tak, gadać w studiu,
1: tak,
0: Złotych
1: Ale tak naprawdę to wiesz, okay. No Kalina to już przeszłość, no tak, chociaż tak, uważam, tak, że fenomenalna była to kreacja aktorska. Maria Dębska pojawia się w Lalce.
0: A kogo ona gra w Lalce?
1: Ona gra przyjaciółkę Łęckiej, Kazimierę Wąsowską, która jest kobietą niezależną, bogatą, wdową, młodą, wyemancypowaną, wspaniałą, naprawdę myślącą tak przyszłościowo, tak nowatorsko jak na tamte czasy, kochającą Wokulskiego. I widzisz, i ona kocha Wokulskiego, Wokulski kocha Łęcką, Łęcka się przyjaźni z Wąsowską, i taki mamy trójkąt. I niech mi ona to wszystko Jurek jutro wytłumaczy.
0: A o której będzie ci to tłumaczyć?
1: Od 12 do 15 będzie mi przez 3 godziny. Może ja coś pojmę.
0: To mi potem powiesz. To się słyszymy.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moro.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Największe gwiazdy lat 80. i 90. przed nami, czyli Britney Spears na przykład, która właśnie pod własną marką wypuściła kolejne perfumy. Goddess Fantasy są już oficjalnie dostępne, więc jeśli chcecie pachnieć jak Britney, no to już wiecie, co trzeba robić.

0: jeżeli jeszcze trochę musicie wysiedzieć w pracy, a piątkowe popołudnie nabiera rumieńców, najlepiej robić to z Radiem Złote Przeboje, w którym o 16 wiadomości, a w wiadomościach...
1: A w wiadomościach między innymi o tym, że tych rumieńców można nabrać, bo mamy coraz mniej chmur nad Europą.
0: No co?
1: No właśnie, widzę, że cię zaciekawiło to zjawisko. No właśnie, więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiarek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Reklama.
8: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 11 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
10: Kierowca autobusu odsunięty od obowiązków po tym, jak utknął na przejeździe kolejowym. Do wieczora opóźnienia w kursowaniu pociągów po proteście maszynistów. Nad Europą jest coraz mniej chmur, zaobserwowali to naukowcy. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
11: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
10: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów autobusu, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. Do wieczora prawdopodobnie odczuwalne będą opóźnienia pociągów po proteście maszynistów, którzy zwalniali dziś do 20 na godzinę przed przejazdami kolejowymi. Protest zorganizowali po tragicznym wypadku na torach na Mazowszu. A jutro rano częściowo zostanie wznowiony ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
10: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. Związkowcy z kopalni soli Solino w Inowrocławiu protestowali dziś w Warszawie przed siedzibą Orlenu. Obawiają się, że sprzedaż zakładu doprowadzi do jego powolnego upadku i domagają się długofalowego programu rozwoju spółki. Na protest związkowców przyszli Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek z PiS-u.
13: Za naszych czasów ropa była po $120. Wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł.
10: Do polityka na demonstracji, a ceny paliw sprawdzimy za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Coraz mniej chmur jest nad Europą. Od 2013 roku na większości z 40 europejskich stacji meteorologicznych wzrosły dawki promieniowania UV, mogącego wywołać rumień na skórze. Teraz badacze dowiedli, że to nie z powodu zmiany warstwy ozonowej, lecz za sprawą malejącego zachmurzenia, które widać od południowej Hiszpanii po północną Finlandię.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już jutro jubileuszowa parada 600-lecia Wałbrzycha. Nie będzie to oficjalny przemarsz, ale wydarzenie tworzone przez mieszkańców. Na rynku wspólnie ułożymy żywy znak Wałbrzycha, który zostanie uwieczniony na jubileuszowym zdjęciu i nagraniu z drona. Parada przejdzie przez Plac Magistracki i ulicę Słowackiego na Plac Grunwaldzki, gdzie odbędzie się wspólny taneczny finał. To jutro od 11 do 13. Jutro także pokazy policyjnego i strażackiego sprzętu oraz pojazdów w ramach festynu na skwerze przed drugim komisariatem policji w Wałbrzychu. Również można iść rodzinnie. W kinach z kolei dzisiaj już nowości i wśród nich Niebo nad Normandią. To opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy, a daleko poza linią frontu podejmowane są decyzje, które odczuć mogą miliony ludzi. Film pokazuje kino Apollo i Cinema City w Wałbrzychu oraz Multikino w Świdnicy.
7: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
16: Pogoda.
9: Przelotny deszcz dzisiaj na północy i w południowej połowie kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu może padać intensywnie. Temperatura od 12-13 stopni na południu, przez 17 w centrum, aż do 19 na zachodzie Polski.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
9: Owoc uznany za najzdrowszy na świecie. Za granicą jedzony w dużych ilościach, u nas praktycznie nieznany. A o który chodzi, powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Złota kawa czeka na was, tak jak nasza poranna ekipa, która zamelduje się tu znowu w poniedziałek rano. No i będzie miała dla was kolejny wybrany, bardzo ciekawy temat. Autorzy najciekawszych wypowiedzi na ten temat wygrają złotą kawę. Bądźcie z nami przez cały weekend, bądźcie z nami w poniedziałek, jak tylko otworzycie oczy.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Maszowiec peruwiański. Nie, to nie jest nowy pseudonim Eltona Johna. To, jak się okazuje, najzdrowszy owoc na świecie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Okej, może być flaszowiec peruwiański, ale może też być cherimoya, bo i pod taką nazwą owoc jest znany, bardzo słodki. Jego smak można porównać do połączenia gruszki, banana, truskawki i ananasa. Nieźle, co? Oprócz doskonałego smaku ma również niezliczone korzyści zdrowotne, obniża poziom cholesterolu, ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy może zapobiegać nowotworom. Cherimoya jest źródłem witaminy B6, która reguluje poziom neurogenu GABA w mózgu, a jego prawidłowy poziom łagodzi bóle głowy, nawet zmniejsza drażliwość. Witamina B6 pomaga też chronić przed chorobą Parkinsona, a spora zawartość witaminy C jest ważna dla jędrnej i promiennej skóry, a więc cherimoya. Takiego owocu szukajcie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Citroen.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Dziś już wszędzie chłodniej, choć jeszcze w wielu miejscach przejaśnienia. Jutro deszcz będzie padał przede wszystkim w południowej Polsce, na południowym wschodzie. Na północy i na zachodzie może padać przelotnie, a na termometrach jutro od 12 stopni na Podkarpaciu, 17-19 w centralnej Polsce, do 21 na zachodzie. Na trasie S8 ostrożnie, między węzłami Ostów Południe, Ostów Północ. Utrudnienia na dwóch pasach w stronę Warszawy po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
18: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

Więc były lata 90., pora teraz na 80. i na klasyk Sanremo, czyli spotkanie z Alice Visconti. Zanim jej posłuchamy, chciałem przypomnieć, że za 2 tygodnie ta włoska gwiazda obchodzi urodziny. Oczywiście nie powiem, które, natomiast powiem, że można już wypisywać pocztówki i wysyłać je do jubilatki.

0: Alicze w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 wiadomości. Dorota?
1: Obiecywałam, że wrócimy do cen paliw i będą ceny paliw dziś, ale też prognozy na przyszły tydzień w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.

0: bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 11 września. Wiadomości przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
8: Ceny paliw pójdą w górę, zwłaszcza cena diesla. W przyszłym miesiącu przesłuchanie byłej premier Beaty Szydło. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Na początek ceny paliw. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych podwyżek, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
9: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny powinny pozostać na tym samym poziomie ceny diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
8: Litr 95 kosztuje średnio 7,89 zł, oleju napędowego 8,75 zł. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy, wartej ponad 8 milionów złotych akcji z 2017 roku, promującej ówczesne zmiany w sądownictwie. Była premier ma zeznawać jako świadek. Więcej o tym Marcin Starzec.
10: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
8: Zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jot i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Dziś mija dokładnie 25 lat od ataku na World Trade Center i Pentagon. Uroczystości upamiętniające ofiary zamachów, jak co roku, zorganizowano w nowojorskim miejscu pamięci w miejscu, gdzie stały zburzone przez terrorystów z Al-Kaidy dwie wieże. Na ceremonii pojawili się wiceprezydent J.D. Vance, byli prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden oraz władze Nowego Jorku. Nie ma natomiast Donalda Trumpa, który uczestniczy w uroczystości przed budynkiem Pentagonu, w którego ścianę uderzył trzeci z samolotów porwanych przez terrorystów. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, mówi Iwona Bolewicz-Planutis, ordynatorka oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
11: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
8: Dziś mogli z tego skorzystać mieszkańcy w ramach akcji Zadbaj o Zdrowy Start.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda.
7: Przeważnie raczej pogodnie, chociaż na południu ciągle jeszcze może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Do maksymalnie 12-13 stopni. W centralnej Polsce 17, na zachodzie 19-20 stopni. Pod koniec lat 70. każdy z członków grupy Genesis miał swoje domowe studio, każdy komponował niezależnie, a pomysły zderzali panowie dopiero przy nagrywaniu albumów. Wtedy to okazało się, jaki talent do pisania ma Phil Collins. No to Genesis na piątkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie!

Zabawa robota nie zając. Wraca na naszą antenę w najbliższy poniedziałek po 10:00. Polecam serdecznie spotkanie z Gosią Kościelniak, no bo będzie można sobie znowu w pracy o pracy pogadać. A do tego będą prezenty, także serdecznie polecamy się nie tylko do pracy, ale też na cały weekend, zwłaszcza tym, którzy w pracy nie mają czasu na takie cudowności muzyczne jak ten.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Cebulę
6: z
7: makaron carbonara.
1: Fasolka po brytońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
1: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
21: Desnoran?
20: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
21: Naprawdę?
20: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak?
21: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
22: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.

Stevie Wonder ogłasza trasę koncertową z okazji 50. rocznicy albumu Songs in the Key of Life. 18 koncertów w 17 miastach, niestety nie w Polsce, no ale będzie w Niemczech. To zawsze można podskoczyć, a warto.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I...
0: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Co za dzień.
13: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
20: Ten weekend nie będzie należał do najcieplejszych. Jutro jeszcze sporo słońca w większości regionów. Deszcz i chmury głównie na południu i południowym wschodzie. W niedzielę natomiast więcej deszczowych chmur już w całej Polsce, ale nadal chłodno, bo od 17 do 21 stopni. Na trasie S7 zwalniamy na jezdni w stronę Łodzi. Na odcinku Gdynia-Chylonia-Chwarzno awaria osobówki na wysokości węzła Gdynia.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.

0: Yo, my heart, yo, my soul, Modern Talking. Dwóch facetów naraz i po prostu świat jest niewyobrażalnie ciekawy. Mm-hmm. Oczywiście nie mam na myśli ciebie, drogi Mariuszu, i siebie, tylko tych panów, którzy zaśpiewali, chociaż może trochę.
1: Ja w ogóle mam takie inne szczere skojarzenie z tym zespołem, bo był taki kiedyś talent show dawno, dawno w telewizji i kiedyś był casting i ktoś śpiewał dosłownie tak fonetycznie tę piosenkę i to było przeurocze.
0: Yamaha, Yamazo?
1: Dokładnie.
0: Dokładnie tak.
1: Pięknie to brzmiało.
0: Fonetycznie, prześlicznie o waszych ukochanych duetach, zespołach, chórach, solistach po 18 opowiadać będzie Mariusz Telmaszczyk.
1: Zgadza się, więc bądźcie po 18. Powiem wam między innymi o powrocie Dajdo, będzie też o coverze, który kiedyś nagrała Urszula, a cover zespołu Led Zeppelin, więc naprawdę ciekawy wieczór się zapowiada.

bardzo płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, Smak Słów i Goja. My dobijamy do godziny 18. No i za moment dowiemy się, co dzieje się w świecie sportu, co z pogodą na weekend, a potem też świetna muzyka na wieczór, bo pojawi się m.in. Kylie Minogue, Cher, a także zespół NSYNC.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
5: to you. Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
9: Sport w 30 sekund.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. Ruszyła ósma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie Raków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. W Nowym Jorku o 21:00 zacznie się walka o finał US Open wśród panów. Rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem. Drugi półfinał to starcie wewnątrzamerykańskie. Ben Shelton zagra z Francisem Tiafoe.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to ona zapowiada się w kratkę, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Jeśli chodzi o sobotę, to jutro popada na wschodzie oraz na zachodzie kraju. Jutro też około 20 stopni.
11: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Dzień dobry, wieczór, 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Radiu Słode Przeboje będzie czego słuchać, bo na pewno pojawi się Kylie Minogue, Cher czy też Lombard oraz wspomnimy, jak zaczęła się kariera boys bandu NSYNC.

tak można się relaksować razem z radiem. Złote przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Kylie Minogue, natomiast proszę Państwa, za powstaniem grupy NSYNC stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menedżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się jeszcze z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy jak Britney Spears czy też Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to JC był uznawany za najlepszego wokalistę grupy. Debiutancki album z takimi hitami jak Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No Strings Attached. Pierwszego dnia album sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem, a singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć tak jak chłopaki z tego teledysku. My jednak w Radiu Złote Przeboje wracamy do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje, jak pamiętam, również.

przyznać się, kto jadąc teraz samochodem nucił ten kawałek. Lombard, przeżyj to samo w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, na pewno kojarzycie tę piosenkę? Albo tę? Otóż okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku może wrócić do koncertowania oraz też wydać nową płytę. A mało czasu nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Wokalistka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rollo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc ja zacieram ręce i czekam na wielki powrót Dajdo. Póki co w Radiu Złote Przeboje. Szer, dajcie głośniej.

Może za oknem jesień, ale przy takich numerach to aż człowiekowi chce się ruszyć z miejsca. Szer w Radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, bądź też gdziekolwiek planujecie być podczas tego weekendu, no to Radia Złote Przeboje również można słuchać, mając apkę na waszych smartfonach.

0: Marta, a co to jest ten czarny charakter?
1: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
0: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
1: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
0: Nie bujasz?
1: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
2: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Pochmurno będzie i deszczowo w ten weekend, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, to w sobotę, a w niedzielę praktycznie w całej Polsce mają się pojawić deszczowe chmury w przewadze nad słońcem. Na termometrach niestety niewiele, od 17 do 21. Kto wybiera się w podróż autostradą A2, jest drożej na płatnym odcinku autostrady o złotówkę na każdej bramce, co oznacza 123 zł dla osobówki za przejazd całym płatnym odcinkiem.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Boniem w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a już teraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk opowiada, kiedy to poczuł się pierwszy raz sławny.
1: Pamiętam, to akurat nie było na zewnątrz, pamiętam już dokładnie, bo to było w Częstochowie. Ja miałem urodziny i do mojego pokoju wjechało chyba z 20 tortów od fanów.
0: Okej.
1: I pamiętam, że to był dzień, kiedy nie balangowaliśmy. To rzadko się zdarzało.
0: Tak.
1: To był dzień, kiedy nie balowaliśmy i w pewnym momencie ja się położyłem do łóżka wieczorem, bo mieliśmy następnego dnia kilka koncertów jeszcze pod rząd, więc położyłem się spać i tak sobie dostałem większy pokój wtedy, pamiętam, że dostałem chyba taki jakby coś jak studio albo apartament taki, wiesz, no. I miałem pełno, cały ten pokój był w kwiatach.
0: Tak.
1: I te torty w ogóle, wiesz, tam ja to kazałem zostawić, żeby po prostu, wiesz, jeszcze sobie popatrzeć przed zaśnięciem. I słuchaj, jak się położyłem spać, to tak mi się powietrze nabrało, wiesz, do płuc, jakby się tak wzruszyłem, ale to było na zasadzie takiej, o kurczę, no.
0: Fajnie, miło.
1: Jezu, jakie to jest miłe,
0: tak.
1: Wiesz.
0: To jednak się wydarzyło.
1: To się wydarzyło, wiesz.
0: To mi się
1: powiem ci, że ja nigdy nie szukałem w tym, co chciałem osiągnąć w swoim życiu jako muzyk. Nigdy nie szukałem jakby bycia gwiazdą, tylko jakby dawanie ludziom w ogóle szczęścia moją grą na gitarze. Tak.
0: A więcej ciekawostek, więcej anegdot o Lady Punk, a także o Republice już jutro po godzinie 18 w programie Czas Gwiazd, więc będzie jutro naprawdę bardzo, bardzo zacny wieczór. No a teraz kawałek Marchewkowe Pole. Lady Punk, dajcie głośniej.

Zdecydowanie można było się poczuć, jakby człowiek chociaż na te parę chwil przeniósł się do lat 80. Radio Złote Przeboje wam to zapewnia, natomiast proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty pod tytułem Spice już 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zabrane zostaną wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać. I tą największą atrakcją ma być singiel o tytule Do You Think About Me? To jedno z pierwszych nagrań Spice Girls, kawałek, który od początku działalności przeleżał w szufladzie i został wyjęty, więc zacieramy ręce, bo to może być naprawdę całkiem ciekawy boks, zwłaszcza dla kolekcjonerów. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje dajemy głośniej. Mua Lolita.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, Zakłady Optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml nozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
15: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sport w 30 sekund.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Denbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Wyścig zakończy się w niedzielę. Za to już dziś. Do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships. To rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier przyjechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie ruszają.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Pogoda. Weekend, pogoda zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Jutro popada na wschodzie i na zachodzie kraju. Z kolei w niedzielę również ten deszcz może pojawić się nad morzem. W sobotę i niedzielę około 20 stopni.
18: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Wakacje minęły, więc pewnie część z Was zaliczyło kilka koncertów. Pamiętacie, jaki koncert był Waszym koncertem życia? Możecie się tym dzielić, bo za parę chwil o swoim koncercie życia opowie Wam aktor Szymon Bobrowski, znany m.in. z filmu Furioza. Zagram dla Was także Sandrę i Urszulę.

0: prawdziwy rockowy klasyk. Piękna ballada o grupie U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, gdzie nie brakuje lat 80. i 90. w muzyce, a o zespole U2 już teraz też opowiada wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Uwielbiam ten zespół, uwielbiam ich muzykę, szczególnie pierwsze płyty, ale też się łapią na to, nabrałem się, byłem na ich koncercie, Bono zabrał z widowni jedną dziewczynę, zdjął z siebie kurtkę, założył na nią tę kurtkę i Jezu, jak ja się wzruszyłem, że to taki piękny, że ten Bono, te dziewczyny i ta Polska, ale później zobaczyłem, że na każdym koncercie wybiera z widowni jedną dziewczynę, ma taką samą kurtkę i zakłada na nią kurtkę, czyli oni wszyscy żyją w takim świecie kasy i jakiejś fikcji. Aczkolwiek muzykę robią fantastyczną i słucham tego za każdym razem.
0: A wy macie jakieś osobiste wspomnienia związane z YouTube? Albo może byliście na koncercie zespołu AMD, który odbył się 24 sierpnia w Warszawie. Na miejscu było Radio Złote Przeboje. A wy? No to posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. OMD, dajcie głośniej.

0: przy takich dźwiękach to człowiek wie, że słucha Radia Złote Przeboje. Maria Magdalena, Sandra, natomiast proszę Państwa, Urszula. Urszula swego czasu nagrała cover zespołu Led Zeppelin zatytułowany What is and what should never be. Zresztą posłuchajcie tej historii.
1: Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że ten utwór graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to takie są wyższe garaże. Mhm. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: Więc na albumie Biała Droga można znaleźć cover zespołu Led Zeppelin, natomiast my w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy Urszula, Anioł Wie.

Piątkowy, w zasadzie to weekendowy wieczór z radiem Złote Przeboje i Lionel Richie All Night Long. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę też będzie czego posłuchać zarówno w domu, w samochodzie, czy też przy innych okolicznościach. Już nie wnikam, co dzisiaj robicie. Natomiast tutaj pojawi się i Hathaway. Będzie też kultowy kawałek z lat 80. Out of Touch.

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
21: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
20: Czy to konieczne?
21: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
22: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
23: Ach, co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda, nie?
0: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Love is the answer.
1: Odrobina Eurodance w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru i bardzo dobrze, no trzeba mieć dobry nastrój, dobrą formę, bo w końcu mamy piątek, natomiast proszę Państwa, obecnie trwa socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcie przerobione przez AI w stylu lat 80. No przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dosyć sztucznie, zresztą lat 80. podrobić się nie da. Dlatego w Radiu Złote Przeboje właśnie teraz kawałek, który zdecydowanie się z nimi kojarzy. A w skrócie, historia wyglądała tak. John Oates miał gotowy refren, początkowo rozważał oddanie tego kawałka innemu wykonawcy i dopiero za namową jednego z producentów doszedł do wniosku, że ten kawałek musi wykorzystać i zagrać razem z Darylem Hallem. Myślę, że kawałek wszyscy doskonale znamy. Out of Touch w Radiu Złote Przeboje.

Jeśli nie macie planów na piątkowy wieczór, no to właśnie się one znalazły. Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, czas na Hathawaya. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z piosenki What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywał się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się w Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim jednak został gwiazdą Eurodance, zajmował się między innymi marketingiem, organizował przeróżne wydarzenia i pracował jako tancerz i performer. Jednak wracając do piosenki What is Love, największy fenomen tego utworu polega na tym, że jej refren jest banalnie prosty, ale niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. A z kolei klip do tej piosenki jest również charakterystyczny. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju, w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się kobiety stylizowane na postacie z horroru. Jest tam też nawet motyw wampiryczny. Dzisiaj wygląda to trochę jak połączenie romantycznego kina MTV lat 90. i estetyki gotyckiej, a był to zresztą jeden z najciekawszych i najczęściej puszczanych teledysków w czasach MTV. To słuchamy Hathaway już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Godzina 20 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, trwa piątek i też nie brakuje świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, dlatego za moment Dana Lewis, będzie też grupa Foreigner, a także Jan Borysewicz, zespół Lady Punk, z którym to powspominamy lata 80.

0: Toda Luis w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, w tej chwili spotkanie z Janem Borysewiczem, gitarzystą zespołu Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże. No wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do między innymi tematu filmu o Janku Borysewiczu też niebawem w Radiu Złote Przeboje. Wrócimy. Teraz dajcie głośniej Black Wonderful Life.

0: Który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu Mniej obcy.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. No, ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Mhm. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Taki, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
2: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
2: No tak,
1: radę,
2: dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
2: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Mhm. Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
2: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Czyli w okolicach 7 października premiery filmu Jan Borysewicz pewnie, jak powiedział, zrobi sobie wolne. Do Janka Borysewicza jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a już teraz dajcie głośniej, Bob Marley.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.go.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką, a więc Tina Turner w radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Jan Borysewicz z Lady Punk opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym.
2: Wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deliglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być,
1: tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. I powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A dużo więcej ciekawostek, anegdot dotyczących Lady Punk, a także zespołu Republika już jutro po godzinie 18 w programie Czas Gwiazd, więc zapowiada się bardzo, bardzo przyjemny weekend, bardzo przyjemny sobotni wieczór. A już teraz Jason Donovan, a więc odrobina muzyki z Antypodów. Dajcie głośniej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ktoś by powiedział, że praca w piątkowy wieczór może być nieprzyjemna. Absolutnie się z tym nie zgadzam, zwłaszcza kiedy jest taki właśnie przyjemny klimat. Człowiek siedzi w studiu, gra dla was piosenki. I to jakie piosenki? Pasujące bardzo do rozpoczynającego się weekendu. Mariusz Telmaszczyk jestem i proszę, kult, gdy nie ma dzieci.

0: Dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, bo to jest Radio Złote Przeboje, które gra dla was największe przeboje lat 80. i 90. podczas tego piątkowego wieczoru, ale nie tylko podczas piątkowego wieczoru. Natomiast jutro po 18:00 czas gwiazd. No i jutro będziemy przyglądać się historii zespołu Lady Punk, a także Republiki. Sprawdzimy, na ile prawdziwa była rywalizacja między jedną i drugą kapelą. Obalimy trochę mitów. No i też pojawi się cała masa gości, którzy będą opowiadać o Lady Punk i Republice, między innymi Maciej Maleńczuk.
1: Jak go poznałem, okazał się fajnym, sympatycznym, grał solówki na fortepianie, grał na flecie, że co chodzi, wykształcony gość. To było wybitne w dalszym ciągu, jakby w momencie, kiedy leci Republika w radio, to większość publiki robi głośniej, nie? To są utwory na tyle oryginalne, na tyle różniące się, że nikt nie ma wątpliwości, kto to gra. Nie tak. Myśli, no.
0: Zatem jutro znacznie, znacznie więcej po 18:00 w programie Czas Gwiazd o Republice, o Lady Punk. A teraz dajcie głośniej i świętujmy weekend. Suzy Quatro. I love it.

Radio Złote Przeboje Kaja podczas tego piątkowego wieczoru. No, proszę Państwa, dzisiaj 11 września, więc 25 lat od tragedii, od tego, co wydarzyło się w Nowym Jorku. Mam tu na myśli World Trade Center. No i też, nie wiem, czy pamiętacie, ale w 1990 roku zespół Depeche Mode nagrał też alternatywną wersję teledysku do piosenki Enjoy the Silence właśnie na południowej wieży World Trade Center w Nowym Jorku. To słuchamy już teraz Depeche Mode.

0: zdecydowanie na pobudzenie i rozbudzenie, no bo w końcu rozpoczynamy weekend. Cool the Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje, a tak o koncertowaniu już teraz opowiada wam Beata Kozidrak.
1: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: Zdecydowanie tak, chociaż też jako widz nie wyobrażam sobie na koncerty nie chodzić. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Słyszymy się jutro po godzinie 18. Przypominam, jutro Czas Gwiazd z Lady Punk i Republiką. A teraz ode mnie Beata Kozidrak. Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.